Apo ine ningalewetani mewa migu Kembo, mewa migu Feliciano, mewa migu Joe, o proprio meu instrutore Aruni Fari. Makorokoto Aruni, nsiku ikulu ningalirolino kupita kwa magoli ningayoya yomwe yali kupitsidwa. Mazinjensetu. Mazinjisa makuleo. Tikafuna kuyaona isesa pana beseri watu. Imwe.